0: Radio yomu tuwa ulicho.
1: Musasaja poki na wudu, mchibuga masaka.
0: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakazaba tuwa lijako.
0: Radio vudu.